myaka iheze ku ishuri rimwe gisumbuye ryo muri Amerika hakozwe ivyigwa ku banyeshuri 179 ikibazo kimwe mu byabajije cyari iki bakurunyitse mu izinga ry'ubugaragwa ni ikihe kintu wakwifuza gusangawe umuntu rero ntiyapfa ibyo avuze ariko hari ibintu batoranyamo igice kimwe kwijana cyashatse gusanga impuzu ndetse n'ibindi bijana mu gihe bice bine kwijana vyifuje gusanga ibikoresho byo kwinonora imitsi ndetse n'ivyuma by'umuziki ibice 18 kwijana vyifuje gusanga ibifungurwa ibice 16 kwijana vyifuje gusanga yo bibiliya ibice 2 kwijana vyifuza gusanga yo imbonesha kure kugira ngo bamenye aho bandi bageze ibice 3 kwijana vyifuje guhura n'umuntu